6. Tallet 6. Førtifem, fire, fem. Sekstito, seks, to. Femten, en, fem. Tre, tallet tre. Trettini, tre, ni. Sekstisju, seks, sju. Trettifem, tre, fem. Da ringer telefonen.